0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Dziękuję bardzo.

0: Czy jak wosk? Biodra kręcą się jak wosk i przejmują salon.
1: Wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk.

dolne nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz górzy zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Felipe.
1: A więc tak, więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław. Potem Lublin, trzy razy Poznań. Kraków.

0: tyle bona. Z jego ust płyną sumy.
1: Halo? Halo? Halo?
2: Słychać nas?
3: Ja jeszcze lubię ten tekst Dzień dobry, zasłałem Jolkę.
2: No spokojnie, znajdzie nie? się.
3: No, to super. Słuchajcie, teraz jeszcze tak w sumie kwoli, dokładnie powiedziałam, kwoli wstępu. O, szybko jeszcze powiem, że mamy dzisiaj imieniny Małgorzaty i Marty. To też takie pozostałości serwiserowe.
2: Tak.
3: Ale no, wam podam plan mniej więcej, jak będzie wyglądała nasza audycja, czego się możecie tutaj dowiedzieć, czego możecie spodziewać. Będziemy was informować na bieżąco o różnych nowinkach z prasy kobiecej, z różnych portali. Właśnie mamy zamiar też czytać jakieś wasze ogłoszenia o jakichś nowych premierach filmowych, bardzo miłych filmów romantycznych, ale nie tylko. I też o książkach.
2: Również będziemy polecać różnego typu instytucje, tak. Miejsca, gdzie warto się udać, ale nie będą to tylko, że tak powiem, propozycje dla pań, bo panowie, którzy będą na przykład z paniami, ewentualnie sami chcieli sprawdzić to, to czemuż by nie, bo na przykład przez przypadek będą nas słuchać, a przecież w opisie jest napisane, że no, mają wyłączyć radio.
3: Nie, no, nie, to nie prosimy.
2: Wiemy, że panowie są przekorni i włączają radio, kiedy mają tego nie robić. Także, a co tam?
3: Każda audycja będzie też prezentacją sylwetki znanej kobiety, znanej osoby. Pani X, którą będziemy prezentować, będzie, nie wiem, ze świata filmu, nie wiem, dziennikarka, różne panie, albo tak. Też jakieś postaci symbole, o, na
2: przykład. Oczywiście, niekoniecznie muszą to być panie z naszej epoki.
3: Będą nie,
2: też kobiety z epok minionych, które w jakiś tam sposób wpisały się w historię. Pozytywnie czy negatywnie nawet?
3: No, to będzie służyło naszej ocenie. I słuchajcie, będziemy też polecać literaturę wam. Niekoniecznie też na jakąś feministyczną, jakieś dzienniki Bridget Jones czy coś takiego, nie. Tylko po prostu literaturę, którą warto przeczytać, naszym zdaniem. Niekoniecznie napisaną przez kobiety, ale też literaturę o kobietach. Podobno najfajniejsza literatura kobieca to jest ta napisana przez mężczyzn, więc...
2: No właśnie.
3: Zapraszamy. No aha, no jeszcze będziemy miały tak zwaną płytę tygodnia. Będziemy ją wam dzisiaj w niedzielę polecały, żebyście mogli sobie, jak chcecie oczywiście, przez cały tydzień ją przesłuchać. Więc będą puszczane z tych płyt utwory, będziemy prezentować grupy, zespoły, więc zespołów też będzie gama, różna i wielka.
2: Tak, już właśnie zauważyłyśmy, że na kanale ircowym wszystkie panie, ewentualnie niki kobiece już jakoś się kreują, kształtują. Będzie zabawnie, miejmy nadzieję.
3: To może teraz polecimy jakąś piosenkę z YouTube? Polecimy z YouTube z piosenką?
2: Tak, to nie są panie, ale mimo wszystko panie YouTube też słuchają.
3: Bo przecież ona ma taki ładny włos.

0: To było YouTube, a pozwólcie, że przejdę właśnie do informacji dotyczącej kobiet, różnych kobiet. Otóż jedna z bardziej popularnych kobiet na świecie, w świecie show biznesu przede wszystkim, Pamela Anderson, która jednoznacznie kojarzy się z symbolem seksu i tym, że ma wielkie serce, postanowiła przejść na 12-letni celibat. Oznacza to tyle, że Pamela stwierdziła, że to jej życie, jakie wiodła sobie do tej pory, nie przystoi dla matki dwojga dzieci. Ma ona 7-letniego Brandona i 6-letniego Dylana. Postanowiła je wychować i w związku z tym postanowiła nie wiązać się teraz z nikim takim jak Tommy Lee czy inni tego typu faceci.
1: Dobrze, nie Tommy Lee Jones. Tak, żarli dla Michała z reżyserem.
0: Tak, dokładnie. Nie no, ale owa pani postanowiła, że nie będzie się wiązała z nikim, żeby dawać dobry przykład swoim dwóm synom. Ona jednak jakoś tam udziela się publicznie. Otóż udziela głosu bohaterce anonimowej serii... animowanej serii w Spike TV Stripperella, ale może dzieci się nie zorientują, że mamusia... Stripperella. Że mamusia właśnie w taki sposób zarabia pieniążki na zabawki i jogurty dla nich i słodycze. No cóż, nie ma jak po prostu... Znaczy nie, cel uświęca środki. Trzeba tyle powiedzieć. No.
1: Pamela chyba była fanką serialu Beverly Hills. Brandon, Dylan, takie...
0: Tak. No cóż, no ale najważniejsze, że zapowiedziała 12-letni celibat. Cóż.
1: To co, mówi, że nie będzie nikogo przytulała do swojego wielkiego serca? Do swoich dwóch serc wielkich?
0: No właśnie, to jest zastanawiające, że nie chce. No ale w końcu przykładna rodzina to rodzina składająca się z dzieci, ale również mamusi i tatusia. No to kto będzie tym tatusiem? Tak się zastanawiam.
1: Może Steven też z Beverly Hills, no nieważne.
0: No nieważne. No ale właśnie Jerzy Sztur stwierdził kiedyś, że...
2: Chłopa wam trzeba!
0: O, i może po prostu to jest jej nowe podejście na facetów. No nie wiem, różnie z tym jest. Inne kobiety niemieckie, przebrane za czarownice, anioły i pielęgniarki, opanowały w czwartek siedziby miejskich władz w Kolonii, Düsseldorfie, Bonn, Aquisgranie i innych nadreńskich miastach w Niemczech. Owe panie obchodziły tak zwane babskie ostatki, które rozpoczynały ostatni etap karnawału, którego punktem kulminacyjnym jest Różowy Poniedziałek, który odbędzie się w poniedziałek.
1: Wow.
0: Szturm na ratusze rozpoczął się zgodnie z tradycją punktualnie o godzinie 11:11. Uzbrojone panie, uzbrojone oczywiście w nożyce, obcinały krawaty wszystkim napotkanym mężczyznom. Nawet oberwało się burmistrzowi Münsteru, Ginterowi Schulze, który też stracił swój krawat. I to, słuchajcie...
1: Swój zwis męski,
0: tak zwany zwis męski, klasyczny zwis męski, ale najlepsze było to, że to polska uczestniczka babskich ostatek pozbawiła go owego zwisu. Była to uczennica jednej z lubelskich szkół, która była chyba na wycieczce akurat w Niemczech. No, brutalnie. No, pani dobrze się bawił w Niemczech, całkiem.
1: Pewnie to są jak te w Danii.
0: No, no, właściwie czemużby nie?
1: Nie, u nas czegoś takiego nie będzie chyba.
0: No, zobaczymy.
2: Nieźleście nas urządziły, siostry!
1: A, o siostrach dzisiaj też będzie.

0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że Miss Irca 2004 dzisiaj Dorota.
1: Gratulujemy. Jak to?
0: Gratulujemy.
1: A dziękuję. Nie wiedziałam, że pretenduję.
0: Już masz wygrane, więc co tam, wiesz, z konkursem. To co, słuchajcie, mamy dla was jeszcze informacje. Sztuka uwodzenia gestem.
1: Tak.
0: Kto by to wiedział?
1: Może panie są tym zainteresowane. Ewentualnie, jeżeli panowie konspiracyjnie nas podsłuchują, to może się dowiedzą czegoś.
0: Na pewno nie.
1: Nie, myślę, że nie. Rzeczywiście, może tylko siostry nas słuchają.
0: Pozdrawiamy siostry.
1: Tak, wszystkie siostry. Siostry ircowe też oczywiście. Ale właśnie siostry, jeżeli na przykład chcecie uwieść pana, a panowie, jeżeli nas nie podsłuchujecie i chcecie wiedzieć, jak jesteście uwodzeni, no to po prostu posłuchajcie.
0: Okazuje się, że nie tylko słowami można wyrazić zainteresowanie płcią przeciwną. Pomaga w tym również mimika, gesty i przyjmowanie odpowiedniej pozycji ciała. Ale to mówimy o tej wcześniejszych pozycjach. Aby zawieranie znajomości było łatwiejsze, warto opanować walentynkowy alfabet. Czy chcesz podkreślić, że jesteś? Mam takie pytanie. Słuchajcie, i teraz tak. Zgrabna, to znaczy popraw rajstopy. To jeden ze sposobów, by zwrócić uwagę na nogi. Część kobiecego ciała, która wielu panów wprawia w zachwyt. Pamiętaj jednak, aby ten gest wykonywać subtelniej z wdziękiem. No i miej ładne rajstopy. W przeciwnym razie osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego. Przy poprawianiu rajstop możesz też dyskretnie unieść spódnicę nieco przed kolano.
1: No i apelujemy, a co jest z kobietami, które nie noszą rajstop? Bo na przykład chodzą tylko w spodniach?
0: To może ktoś ze spodniami na przykład.
1: No tak.
0: No i w zimę to przede wszystkim odpada, bo w zimę to się nosi takie grubsze rajstopy, prawda, pod spódnicę, więc to chyba nie będzie.
1: No ale mimo wszystko mogą być ponętne.
0: Ach. Może pozdrowimy najpiękniejsze rajstopy, które wczoraj obydwie widziałyśmy w przedstawieniu warzywniak. Najpiękniejsze rajstopy Darka. Tak. Cudowne były. Pozdrawiamy cię, Darek.
1: Darek Kartofel, inaczej Ziemek.
0: Ziemek.
1: Miał naprawdę seksowne rajstopy, które mu się tak na palcach zwijały i w ogóle wyglądało to całkiem.
0: Pewnie opanował sztukę uwodzenia już na maksimum.
1: Tak.
0: Bezbronna. Otwórz szeroko oczy. Kobieta zainteresowana mężczyzną patrzy na niego wielkimi oczami. Przypomina to spojrzenie bezbronnego dziecka, które chce powiedzieć: zaopiekuj się mną. Jest to również sygnał, że podziwiasz go, a na to mężczyźni są bardzo łasi.
1: Panowie, jesteście łasi?
0: Tylko też odradzamy to paniom, które mają tak zwane schorzenie Grace-Bassettowa, które objawia się wielkim wytrzeszczem oczów i takimi bardzo wystającymi gałkami ocznymi. To może nie.
1: A tak, nie, bo to może być niezdrowe.
0: I też nie otwierajcie tak oczu, nie otwierajcie buzi, bo to będzie oznaczało zdziwienie.
1: No tak. Mówiłyśmy o tym, że będziemy polecać różne zjawiska kultury i nie tylko. Ja przetargałam ze sobą jedną taką bardzo fajną książkę, która ostatnio zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Czytałam ją w moich podróżach tramwajowych, czyli minimum godzinę dziennie, z oczywiście małymi przerwami na jakieś tam na wysiadanie z tramwaju. Jest to książka Dziennik. Nie bój się, nie ufaj, nie proś. Pani profesor Zofii Fischer-Malanowskiej, pracownika PAN-u, czyli bardzo poważnej pani naukowiec, która w roku 99 z grupą naukowców wyjechała do Dagestanu na zwykłe badania, zwykłe obserwacje przyrody. Została niefortunnie porwana przez bojowników czeczeńskich, uprowadzona z grupą kilku Rosjan, Czeczenem, kimś tam jeszcze i też jeszcze jedną Polką. No i właśnie pani ta opisuje swoje wrażenia z całego tego traumatycznego pobytu w Czeczenii, jak to tam ją ugoszczono, oczywiście w tak zwanych kawyczkach, po rosyjsku tak się mówi, czyli w cudzysłowie. Podtytuł tej książki to Dwa dzienniki kaukaskie, sierpień 1999, marzec 2000. Właśnie tak długo trwała trauma porwanych ludzi. Nie jest to beletrystyka, nie jest to żadna fikcja literacka, są to autentyczne wydarzenia, które bardzo wpłynęły na psychikę, na zdrowie fizyczne i na spojrzenie na świat tych ludzi. Dzień po dniu, godzina po godzinie opisywane są wszelkie wydarzenia, które miały tam miejsce, jak byli porywani, jak byli traktowani, jak byli bici, jak byli głodzeni. Również sposoby na poradzenie sobie z zastaną sytuacją, jak to na przykład owi ludzie musieli sobie przygotowywać jedzenie z różnych mieszanek, mąki, trocin i innych odpadków, gdy musieli załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w tym samym pomieszczeniu, w którym przebywali od miesiąca czy dwóch, jak dbali o swoje zdrowie psychiczne, dbali, jeżeli można to tak określić, gdyż jak starali się nie zwariować, a to niestety udzielało się, wiadomo jak działa ludzka psychika w tak niebezpiecznych sytuacjach, jakim jest porwanie, gdy z godziny na godzinę zastanawiają się, czy oni jeszcze przeżyją, co będzie z następnym dniem, bo było to niebezpieczne. Nawet najciekawsze było to, że ci ludzie nie wiedzieli, dlaczego są porwani. Sami Czeczeni też nie wiedzieli. Wyglądało to w ten sposób, że strażnicy, z którymi oni mieli do czynienia, po prostu byli tylko pracownikami jakby, którzy przetrzymywali ich i mówili, że jutro to się wyjaśni, jutro zobaczycie, będzie lepiej. A w rzeczywistości sytuacja ich wyglądała naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. No i cały ten dziennik, cały opis wydarzeń i przeżyć prowadzono na kartkach przypadkowo znalezionej jakiejś rosyjskiej książki, która akurat leżała w jednej z piwnic, w której byli przetrzymywani. Nawet na okładce są fragmenty właśnie tej książki i rękopis powstałego dzieła. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli lubicie ten typ, ten gatunek prozy, jakim jest dziennik, no to zapraszam. Proszę bardzo.
0: Może jeszcze poleć wydawnictwo i przypomnimy okładce, żebyście mogli ją rozróżnić na półkach
1: tak,
0: w księgarni.
1: Wydawnictwo, niech spojrzę. Zapomniałam, oczywiście. Grupa wydawnicza Bertelsmann. Książka została wydana w roku 2000. Jeszcze raz podam tytuł. Nie bój się, nie ufaj, nie proś. Autorką jest Zofia Fischer-Malanowska. Jak również część dopisana jest naukowcy Dagestańskiego, który był gospodarzem owych Polek, które pojechały właśnie na badania do Dagestanu, czyli Magomed R. Magomedow. Właśnie ciekawe jeszcze jest to, że on jest muzułmaninem. Inaczej patrzy na to wszystko ze względu na to, że właśnie jeszcze w książce opisane jest zderzenie dwóch kultur. Polek, kobiet, które wyjeżdżają jako katoliczki, jako, że tak powiem, reprezentantki kultury Zachodu, wyjeżdżają do typowo muzułmańskiej, islamskiej Czeczenii. Zostają raczej wywiezione do muzułmańskiej Czeczenii, gdzie kobietę, wiadomo jak się traktuje, najpierw koń, długo, długo nic, później dopiero kobieta. No i właśnie zderzenie z tą kulturą, z podejściem do kobiety, z podejściem do człowieka, z podejściem do całej zastanej sytuacji, jaka się toczy teraz nawet właśnie w Czeczenii, w Dagestanie i w tych wszystkich republikach postradzieckich, które trzymane są kurczowo przez Rosję. No cóż, po prostu polecam. Warto przeczytać. Mi się osobiście bardzo podobała ta książka. To znaczy może nie podobała, bo tutaj nie ma co się podobać. Tutaj właśnie nie ma żadnych aspektów estetycznych w tym sensie, że nie ma czym się zachwycać. Może najwyżej zdjęciami dokumentującymi krajobrazy Dagestanu. Jest to górski typowo teren, ale co

0: Glory Box, czyli tak zwany hymn kobiecości. I jeszcze raz będzie Hooverphonic 2 Wiki. Przyznam się, że kawałek ten tłukł mi się po głowie szalenie przez kilka ostatnich dni. Szukałam go w różnych źródłach. Niestety nie znałam tytułu początkowo, ale kto szuka, nie błądzi. Znaczy,
1: a znajduje.
0: Kto pyta, nie błądzi, no ale nieważne.

0: tak mówił i wolno przyciągał ją do siebie. A ona w raptownej panice usiłowała wydrzeć ręce z jego dłoni, odepchnąć go jak najdalej, strącić w przepaść niepamięci. Ale wtedy poczuła na swoich ustach jego warki. Zaczęła drżeć jak w ciemnościach. To straszne. Wreszcie świadomości szamotały się jak w klatce strzępki myśli. Jak strasznie kręci mi się w głowie, jaka zimna ta rosa. Zaraz niebo rozpęknie się i strzeli piorun. Czuła jego gorące dłonie, mocował się z jej sukniami, marudził, trzęsąc się jak galareta, coś szeptał rozdygotanym szeptem, wracał do jej ust, oczu, skroni, ściętej chłodem albo przerażeniem i wreszcie stało się coś strasznego, niespodziewanie bolesnego, ale zarazem nieprzytomnie rozkosznego. Lecz zanim zdążyła rozpoznać ten nowy kontynent bólu i rozkoszy, zanim zrozumiała, co się stało, już zastygł na krawędzi purpurowego oceanu i na bardzo długo, a może całą wieczność wracał do tego lasu, do tej drogi i do tego nieba, po którym biegły wełniste, białe obłoki podbite od spodu granatowymi cieniami. Tak musiało być. To jest wola przeznaczenia. Zaszeptał chrypliwie w jej usta. Tak chrypliwie jak moje. Słuchajcie, to nie był fragment żadnego taniego romansidła. To był fragment książki Tadeusza Konwickiego pod tytułem Bohiń. Na pewno Konwickiego na pewno znacie z lektury szkolnej, choćby Mała Apokalipsa.
1: A, tak, już wiem, bo wiedziałam, że skądś znam to nazwisko.
0: I słuchajcie, no i pan Konwicki, nie tylko świetny reżyser, reżyser między innymi filmu Lawa, albo też na przykład Salta. Film Lawa z 1988 roku, natomiast Salto z 1970. No, pisał książki, jak zapewne wiecie. To ja polecam właśnie Bohiń, bo jak tylko wpadłyśmy na pomysł tej audycji, to pierwszą książką, którą postanowiłam polecić, to właśnie jest Bohiń. Nic innego mi na myśl nie przychodziło, gdyż no, książka napisana przez mężczyznę o kobietach, o jej uczuciach, o jej myślach, jak wiemy, nawet o jej pierwszych spotkaniach cielesnych, dosłownie pierwszych, no polecam. Chociaż zanim zasiądziecie do lektury Bohiń, polecam Sanatorium pod Klepsydrą, książkę z 1976 roku. To są takie quasi-dzienniki Konwickiego, w których w sumie uzasadnia powstanie takiej książki jak Bohiń, gdyż Konwicki miał przy sobie, oprócz tego, że miał no, kompleks jak każdy członek pokolenia słynnego AK, tych 20-latków, którzy przeżyli wojnę, miał też kompleks tego, że jest dzieckiem bezpańskim, można tak powiedzieć, dzieckiem, który nie znał swojego ojca. Dzieckiem, który właśnie no, był właśnie takim bezpański pies, gdyż nie mógł określić swojej tożsamości, czy polsko-litewsko, czy żydowskiej. Książka Bohiń opowiada właśnie fikcyjne dzieje jego prababki, Heleny Konwickiej i w dworku Bohiń, dlatego że jest to dworek na Litwie. Właśnie są opowiedziane losy babki autora, no, tak możemy mniemać. Często na różnych lekcjach, na przykład, jeżeli omawiać tą książkę, albo też na przykład na pytaniach egzaminacyjnych na filologię polską, tą książkę traktuje się w kategoriach mała ojczyzna, dworek, tak, jakieś litewskie, nie wiem, kawałki ziemi, litewskie tak, krajobrazy.
1: Standardowo.
0: Tak. Ja tutaj próbuję popatrzeć na tą książkę, po pierwsze właśnie z perspektywy kobiety i to właśnie takich tych miłosnych uniesień, dlatego że to jest niesamowite, jak mężczyźni piszą o seksie. Jak tu właśnie mieliśmy, w purpurowym oceanie, albo na przykład poczuła coś niespodziewanie bolesnego, zarazem nieprzytomnego i rozkosznego. No fajnie mężczyźni opisują takie rzeczy, wyjątkowo. Takiego spojrzenia, jak mamy taki stereotyp mężczyzny, prawda, który lubi podrywać panienki, teraz aktualnie na imprezach, a tutaj nam wyskakuje pan Tadeusz Konwicki z takim pięknym i bardzo romantycznym opisem. Bardzo też, kobiecy. Zresztą to jest niesamowite tutaj, polecam wszystkim chłopakom, nie tylko jak tutaj autor wczuł się naprawdę i opisuje losy kobiety. Tutaj dosłownie w książce, ona czasami jest oczywiście bardzo nudna, dlatego że Helena Konwicka, główna bohaterka, jest starą panną, której grozi staropanieństwo i wieczne dziewictwo, że tak powiem.
1: Tutaj brutalnie.
0: Dosyć. Opisuje właśnie jej przeżycie i myśli. Oczywiście jest to fikcja literacka, dlatego że Konwicki nie mógł znać swojej prababki, nie mógł wiedzieć, co przechodziła. No i tu właśnie jest jakby uzasadnienie tego, w jaki sposób, no nie wiem, jak to powiedzieć, uzasadnia to właśnie taką bezpańskość dzieci, które najczęściej są poczęte właśnie bez, nie znają ojca. To jest epoka na przykład po powstaniu, czyli na przykład, nie wiem, które z których ojciec albo zginął w powstaniu, albo w ogóle gdzieś zaginął, albo chociażby umarł. No, więc zapraszam do lektury. No, nie, ma w sumie tutaj więcej do dodania, dlatego że książka jest nudna po prostu, nudno się czyta. Właśnie są to opisy przyrody. Helena chodzi po tych łąkach, patrzy na dworek, odwiedza księdza, przyjaciela.
1: Warto ze względu na opisy.
0: Warto. Dlatego, że naprawdę ja to czytałam i łapałam się na niektórych momentach, że jak mężczyzna, cały czas miałam w świadomości autora, jak mężczyzna może tak dobrze rozumieć niektóre lęki kobiety, właśnie lęki przed staropanieństwem, lęki przed samotnością. Tutaj Helena Konwicka ma ojca, który właśnie po powstaniu w ogóle przestał mówić. Przeżył powstanie i tak na nim wielkie to wrażenie wywarło i jakieś tam piętna skazę emocjonalną, że się nie odzywał. No i oczywiście też przeżył śmierć żony, gdyż mama tej Heleny Konwickiej, bohaterki, umiera przy porodzie właśnie. Więc znowu jakiś smut tutaj polecamy. Ale prawdziwe. Nie, no tego Helenie nie
1: Helena nie miała możliwości Helena jeszcze pigułek.
0: Helena nie miała możliwości, a no właśnie. Helena, opis, który czytaliśmy, był to właśnie piękna scena erotyczna między Heleną, a przypadkowym mężczyzną, chłopakiem, Żydem, Eliaszem Szyrą, który właśnie, no, jest fajnie tutaj opisany i przedstawiony wątek między nimi. Nie tyle, że wątek spotkania się, prawda, tak patrząc w dzisiejszych jakichś tam kategoriach pierwszych randek. Nie, jest to spotkanie wyjątkowo-wyjątkowe. Jest to spotkanie wyjątkowe, są bardzo ograniczone słowa, dialogi między nimi. Helena otrąca tego mężczyznę bardzo często, ale jednak dochodzi między nimi do zbliżenia i do poczęcia. Witamy. Właśnie dziada Tadeusza Konwickiego. Podkreślam jeszcze raz, jest to fikcja literacka, ale warto do tego zajrzeć.
2: Chłopa wam trzeba!
1: To też tak w odniesieniu do biednej Heleny, której...
0: Ale Boże, nie róbmy z niej takiej biednej, ale naprawdę, bo warto, jeżeli dziewczyny rozumieją, co to może być samotność, co to może być właśnie strach przed pustką, to polecamy.
1: Oczywiście. A propos jeszcze tej pigułki.
0: Tak,
1: nie. Czytając ostatnio biografię Mata Hari, którą w najbliższym czasie przedstawimy wam, bo kurczę, ciekawa postać, ciekawa kobieta, ciekawy symbol w naszych czasach już. Mata Hari, gdy znaleziono wśród jej rzeczy atrament, jak on się nazywał, ten atrament? Atrament, który jest właściwie niewidzialny.
0: Tylko,
1: tylko możliwy do odczytania dzięki jakimś tam różnym technikom, oczywiście szpiegowskim, konspiratorskim, tłumaczyła to, że stosuje właśnie ów płyn jako środek antykoncepcyjny. Kobiety miały świetne pomysły. Chyba nie.
0: Czy drugą stronę?
1: Do inąd. Nie będę tego określać w jakiś sposób.
0: A zaraz jak... Nie, już nie mówimy. Słyszałam, że te sposoby były kiedyś takie... też nie doustnie, ocet podobno. Ale to tak podobno wyjawiało, tak? Wyjawiało, że to nie polecamy jednak. To są jakieś archaiczne metody strasznie.
1: Nie, pani miała świetny pomysł na to, co by uniknąć tej ciąży właśnie... owej. A tak propos jeszcze różnych sposobów, to pozwoliłam sobie przemycić do audycji informację, która pewnie przyda się panom, którzy nas i tak nie słuchają dzisiaj. Otóż słuchajcie, jedzcie ketchup. Okazuje się, że ketchup, będąc jednym z przetworów pomidorowych, ma dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie, w tym na potencję. Czyli siostry, jeżeli swym panom, jeżeli chcecie ich nie zgubić, chcecie, żeby dobrze im się wiodło, podawajcie ketchup w różnych postaciach, w różnych formach, w różnych sytuacjach. Większość mężczyzn tego nie wie, ale podświadomie sięga po ketchup, spożywając pomidory czy też ich przetwory, zapobiegając rosnącej wraz z wiekiem bezpłodności, a nawet cofając ją. A dlaczego? Otóż pomidory zawierają pewien składnik zwany likopenem. To jeden z barwników będących naturalnymi przeciwutleniaczami, wymiatający zniszczone komórki, a nawet naprawiający je. Czyli najwięcej likopenu znajduje się u mężczyzn w jądrach, jak można było się domyślać.
0: Jego... O fu, miałaś nie mówić tylko słow.
1: No, przepraszam. No ale to brzmi najbardziej neutralnie. Jego niższy poziom może świadczyć o niepłodności. Mężczyźni, jedząc dużo pomidorów, mogą także obniżyć ryzyko zachorowania na raka prostaty. Stwierdzono, że szklanka soku pomidorowego, dziennie oczywiście wypijana, w zupełności wystarczy i obniża zachorowalność prawie o 34%. Ci, którzy cierpią już na raka prostaty, a chcieliby jakoś użyć sobie w bólu, powinni podnieść poziom dawek likopenu dawanego sobie, ale się zapętliłam.
0: Jeśli podniesiecie poziom likopenu, to podniesiecie też coś innego.
1: Tak, ale właśnie osoby, które chorują już na raka prostaty, mają szansę na szybsze wyzdrowienie. Kobiety także korzystają z dobrodziejstw pomidorów. No wiadomo, że jeżeli ich panowie są zdrowi i
0: nic im nie brakuje.
1: Nic im nie brakuje, likopenu przede wszystkim, ale również dzięki likopenowi, dzięki pomidorom zmniejszają ryzyko nowotworu piersi i szyjki macicy. Ponadto dotyczy to obu płci, gdyż pomidory chronią przed utratą wzroku w wieku powyżej 65 lat. Jedząc przetwory pomidorowe, nawet zwykłą zupę pomidorową, ochronimy się przed chorobami serca, które są odpowiedzialne za 25% zgonów poniżej 70 roku życia. Hmm. Czyli zaczynamy jeść pomidory. Po prostu, moi drodzy.
0: Jeśli nie mamy czego wstydzić, naprawdę, szczególnie panom polecam.
1: Tak, to dla was. Nie tylko dla nas, to dla was, no.
0: Dla wszystkich. Siostro, to proponuję zaraz polecić jeszcze szybko płytę.
1: Płytę.
0: Ale to może po piosence.
1: Po innej piosence. Po piosence niezwiązanej z płytą.
0: Oczywiście.
1: Ale oczywiście z kobietą.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Słychać? Halo? Halo?
2: Słychać nas, słychać. Słuchajcie, to było bardzo mocne gitarowe granie. Teraz polecamy wam tak zwaną płytę tygodnia. Coś a propos sióstr. Słuchajcie, zespół Sisters. No to nie będzie. Dla fanów gitarowego grania i takiego mocnego rocka, czy dla dziewczyn, czy dla facetów, to ta płyta nie nadaje się wyjątkowo. To nie te klimaty. Chociaż dla ludzi, którzy eksperymentują, lubią słuchać czegokolwiek, to zapraszamy, polecamy. Grupa Sisters może na pewno się wam rzuciła w uszy, dlatego że w tym roku w polskich eliminacjach do Eurowizji brała udział jako jedyny piękny rodzynek, bo naprawdę jako jedyni zaprezentowali coś porządnego. My tu mamy dla was w studiu ich płytę Siła Sióstr. Płyta była wydana 15 września 2003 roku, więc płyta już ma swoje lata, że tak powiem. Teraz na początku nowego roku, 2004, była reedycja płyty. Może jeszcze, już w ogóle na początku, polecę adresy stron grupy Sisters, www.sisters.org albo też strona www.sisters.prw.pl, ale druga strona, dzisiaj na niej byłam, jest nieaktualna, dlatego że z powodu tak wielkiego zainteresowania teraz zespołem i wielkiej popularności, wielkiego boomu, który wybuchł naokoło grupy Sisters, muszą po prostu ją tam, jest w remoncie, że tak powiem. No więc może zaczniemy od szybciutko, bo już musimy za chwilę kończyć. Puścimy wam utwór tytułowy z płyty Siła Sióstr, piosenka z OSTR-em i z numerem Raz. Są to hip-hopowcy, fanów rocka, to powiemy. No i posłuchajcie, może wam się spodoba.

0: Słyszałyście, siostry?
1: Siostry. Słyszałam, siostry. Słuchajcie, tą płytę chyba przeskoczymy na kolejny tydzień z tą płytą, co?
0: No tak. Jak już z tym wszystkim to miałyśmy do przedstawienia wam dzisiaj.
1: Oj, będzie się działo, w przyszłym tygodniu będzie sylwetka kobiety, którą przedstawimy. W przyszłym tygodniu będzie to najseksowniejsza polska kobieta Renata Weger. Zapraszamy was bardzo serdecznie i zachęcamy za was, żebyście do nas pisali. Powtarzamy maila pod pokojami @wp.pl.
0: Ta pani, która miała to coś na K w oczach. Ma dalej to na K.
1: No, tak, to ona.
0: Nie, no, fajnie, bardzo fajnie.
1: Więc jeżeli interesuje was jeszcze płyta grupy Sisters, to jeszcze przedstawimy wam ją w przyszłym tygodniu.
2: Halo?
0: To chyba do nas, czyli my już po prostu będziemy się zbierać powolutku.
1: Chcemy pisać tym 16 komputerom, które nas słuchały.
0: Tak,
1: 16. Dziękujemy wam. No to jest te 14.
0: Nie no, wiecie co, po prostu dzięki wam za nasz debiut. To była audycja pod pokojami. A jeszcze właśnie było pytanie, dlaczego pod pokojami? Wytłumaczmy?
1: Dobry tłumacz.
0: Pod pokojami. Skojarzyło nam się to analogicznie do pod papugami. Tego lokalu, w którym żyjący już Czesław Niemen właśnie śpiewał. Dobra, będziemy już kończyć. To była... Znowu się zapomniałam.
1: Dobrze, Dorota, mówiła do was Dominika.
0: Dorota, trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć.
3: Słuchajcie Studenckiej Agencji Radiowej.

żart, niemożliwe to nie mogło się wydarzyć. Podspływaj kapie.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża, niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mów, że jaśni. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczą zgrzebne wózki kolorowe po pod Wawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

Jarka Niele. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę...

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach. A nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi V8

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: ulicę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Ciao, mi widzimy.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

0: może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.
1: It's a peninsula.

dużo ty na siebie bierzesz.

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. 3 diamonds are too small. 3 diamonds are too small.

mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów. Możesz to wykpić, kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ha. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze

Track od tych dwóch chłopaków, znowu nocny maraton. Nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

0: Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pić do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20.30.

No i witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten taki piękny dzionek, w którym pada śnieg, pada śnieg. I od razu z góry przepraszam wszystkich, których niestety niemile zaskoczyłem, kiedy się nie pojawiłem w piątkowym Śpiewać Każdy Może i nie zaśpiewałem swojego Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, all this fun. Ale obiecuję, że dzisiaj kolędów i różnych innych fajnych piosenków będzie co niemiara, będzie co niemiała. A jednak wybrałem wernisaż, nie wybrałem wernisaż, na wernisaż też nie poszedłem, pyta Aniat, a ja jej odpowiadam. www.radiosar.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń możecie znaleźć, albo www.sar.pl i tam stosowny i taki sam odnośnik na pewno znajdziecie. A poza tym 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR z akademików, ale z akademika numer 3, 812626 to jest numer do Radia SAR. Możecie zamawiać i w ogóle życzyć sobie cokolwiek tylko chcecie. A odnośnie świąt, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym zadedykować wszystkim słuchaczom piosenkę John and Yoko, Happy Christmas. Mariusz, no to niech będzie. And so Merry Christmas. I tak dalej, i tak dalej.

No właśnie, brawo, brawo, brawo, brawo, niech im będzie na 100 lat. So happy Christmas and happy New York. No ja obiecuję, że takich świątecznych piosenek to dzisiaj będzie, bo dzisiaj, ostatnie w tym roku, ostatnie przed świętami, ostatnie w 2004 roku wydanie Koncertu Życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela godzina 20.30 do 22.00, no tak prawie. Ja się urywam ciut wcześniej, bo mam autobus, ale piosenki, to co chcecie, to co słyszycie do 22.00, a nawet czasem później, bo po 22.00 chłopacy na falach, mężczyźni na fali, no niech im fala lekką będzie. A my lecimy dalej. Poproszę o piosenkę Bilego Maka, Christmas is all around, dla mojej wspaniałej Ani. Mariusz. No dobrze, dla wspaniałej Ani ma od Mariusza piosenka Bilego Maka, Christmas is all around. Oh yeah.

0: Tak to już, moi drodzy, moi mini, bywa, że raz do roku przychodzą te święta, święta Bożego Narodzenia. Wy wszyscy opuszczacie swoje akademiki, opuszczacie swoje miejsca, w których się uczycie. Oczywiście czasami w cudzysłowie. I wracacie do domów, gdzie czeka was choinka, gdzie czeka was może jakiś prezencik, chociaż to jest niekonieczne. No, bo dlaczegoż by miało być, ale nie, polecam. Chociażby nawet, jeżeli kogoś nie za bardzo stać na to, to chociażby mała drobnostka, a jednak potrafi ucieszyć, wierzcie mi. Przychodzicie, a tam oczywiście będą niektórych stoły zapełnione. Tutaj ciasta, tutaj taki makowiec, tutaj sernik, tutaj jakaś baba, tutaj jakiś dziad. Tutaj w ogóle cała rodzinka, choinka, prezenty, jedzonko. No i oczywiście to, co dla niektórych nie malże najważniejsze, czyli pierogi z kapustą i z grzybami. O rany, pycha, pycha, wyśmienicie. Palce lizać, palce lizać. Po prostu palce lizać. No i co? Poproszę o piosenkę Bilego Maka, Christmas is all around, dla mojej wspaniałej Ani od Mariuszka. Piosenka była, a dlaczegoż miałaby nie być? A teraz nie jest to zbyt mądre. Siedzieć pod sztucznym drzewkiem, a uszami wychodzi ci jedzenie. A jednak najmilsze z najmilszych świąt to Boże Narodzenie. Dla wszystkich z najlepszymi świątecznymi życzeniami od, wiadomo, od Wisha. A piosenka? Niech będzie. Wszyscy śpiewamy radośnie.
1: The sun and the winter

Dokładnie, w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, Concert Życzeń, czyli podaj dalej, dzisiaj wydanie świąteczne na dokładnie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, na 5 dni przed Wigilią, świętami. Jedny, co będzie się działo, oczywiście oprócz tych tłustych stołów i choinki i prezentów, co jeszcze będzie? I będzie jeszcze to, że będzie zasmakujecie ciepła rodzinnego domu i rodzinny i w ogóle kolegów, koleżanek z osiedla, bądź też miejscowości, z których pochodzicie. To no właśnie, a niektórzy, którzy tutaj zostaną, będą się cieszyć i będą oglądać, jak to się spędza święta w Gdańsku. A poza tym, co później? Później przyjdzie oczywiście Sylwester. A gdzie się bawicie? Ha, właśnie. I przy czym? Czy na przykład Denzel? Pam, paper up, i tak dalej. I w ogóle. No dobra, a my słuchacie Radio SAR, w Radiu SAR, Studencka Agencja Radiowa, Koncert Życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela, godzina 20:30. Zachęcam, piszcie www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. A jeżeli macie wtepa, nie chcecie na przykład wchodzić na stronkę, oczywiście do czego nie polecam, no to możecie wtepem Koncert Życzeń taki katalog znaleźć i tam rzucić piosenkę i tam rzucić oczywiście swoje życzonko. Tak też zrobił na przykład Wish, który napisał do nas następujące słowa. Nie jest to zbyt mądre siedzieć pod sztucznym drzewkiem, a uszami wychodzi ci jedzenie. A jednak najlepsze z najmilszych świąt to Boże Narodzenie. Dla wszystkich z najlepszymi świątecznymi życzeniami od Wisha. Miała być piosenka, no właśnie. Wish nie napisał troszeczkę, znaczy napisał, ale to nam dobra. W każdym razie chciał Rudolfa, The Red Noses Renifera. No właśnie, a my puściliśmy Jingle Bells, ale Rudolf już też leci specjalnie od Wisha dla was wszystkich w prezencie świątecznym, choinkowym, pod choinkę i na stół.

pacjenta nie obżerali się za bardzo, po prostu uważali na swoje żołądki, nie jedli tłustych rzeczy, spędzili święta aktywnie, ruszając nogami, rękami, ruszając głową, ruszając dowolnym organem wewnętrznym, na przykład takim jak serce, płuco czy wątroba, generalnie ruszając się. Święta w ruchu to jest coś, co naszym zdaniem jest dobrym pomysłem na spędzenie świąt. I to tyle na razie, mówi do was pogłupiały mężczyzna zespołu Big Sis.

0: Rzeźnik
1: zamyka, za chwilę rzeźnik zamyka.
2: Dobra, a co, ale co
1: jest? A prezenty później.
2: Co jest z połówką?
1: Później.
2: Będzie?
1: No, zaraz nocne otwierają.
2: Dobra, słuchajcie, no to w takim razie ten...
1: Zarazie.
2: No.

0: Radio SAR.
1: No właśnie, w Radiu SAR koncert życzeń, czyli podaj dalej, dzisiaj wydanie świąteczne, ale nie tylko o świętach dzisiaj mowa, bo przecież po świętach, dokładnie tydzień po Wigilii, będzie Sylwester, będziecie się bawić przy różnych dźwiękach, czy to będzie house, czy disco, czy techno, czy po prostu disco, ale polo, czy po prostu disco, ale sweter, bo jak jest polo, to też może być i sweter, czy po prostu w ogóle cokolwiek, nowości, przeboje, starsze, nowsze i w ogóle przy czym tylko można się bawić, zachęcam was, bawcie się, nie tylko przy jednym rodzaju muzyki, przy wielu, przy naprawdę wielu. I tak na przykład może ktoś będzie się bawił przy Albano i Romina Power, przy Felicita, dla kogo i od kogo? Nikt, nic nie powiem wam, ponieważ ktoś po prostu chciał tego posłuchać. No, może to takie, prawda, przygotowanie przed Sylwestrem? Może, nie wnikam. Niech im będzie Albano and Romina Power.

0: Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you threw it away. Słuchajcie, no jingle bellsy, no dzisiaj muzyka głównie, tylko i wyłącznie prawie, że chociaż nie w pełni, nie do końca świąteczna i będzie takich świątecznych kawałków jeszcze wiele. A ja ze swojej strony, następną piosenkę dedykuję, no właśnie, z życzeniami zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, miłych, ciepłych i wesołych również dla Agnieszki, dla Małego, dla Ali, dla Adama, Agnieszki i Oli oraz Jarka, Kasi, Darka, Magdy, Agnieszki i Tomka. Wszystkiego, co najlepsze, niech wam się spełni to, o czym marzycie. A jaka piosenka? Świąteczna serenada. Niech im będzie. I to w dodatku jeszcze posłuchajcie, z kim ta serenada. Posłuchajcie sami.
1: Cicha noc, święta noc. Hej, mówi Reni Jusik. Mam nadzieję, że znajdziecie jakieś super prezenty pod choinką, a tak w ogóle to wesołych, ciepłych, a może trochę zimnych świąt.

kasy na prezenty. Na pewno jest ktoś, o kim chciałbyś pamiętać. Może wreszcie się przydadzą komuś twoje marzenia. Miałbyś przecież ochotę na

0: Zamość, St. Nicholas gave me chocolate, and I didn't want to leave.
1: Radosne miną, kto pomoże mi utrwalić te wspomnienia, zanim zginą pośród zła, zakłamania, głupich żądań z każdej strony.
2: Gdzie tu skryć się, kiedy czujesz się zdradzony?
1: Ale jak tu wierzyć, chociaż dni są takie piękne, kiedy dajesz palec, ktoś ci chce odebrać rękę, samo życie.

A to już jak słyszycie, nie są kolędy pod papugami. Ktoś tam chciał po prostu tego usłyszeć. A Łoże w kolorze czerwonym, utwór, który już dawno się u nas nie pokazywał. Kocham cię, Kunko, i nie chcę cię stracić.

No widzicie, łoże w kolorze czerwonym, sztywny pal Tuchaj Bejowicza, jak to mówią. Dawno już u nas nie leciała ta piosenka, a teraz w wydaniu świątecznym, dlaczegożby nie. Jaka dedykacja, już czytam. Kocham cię, kunko, i nie chcę stracić. Nieźle, nie najgorzej. A wysłuchajcie Radia SAR, Radia Studenckiej Agencji Radiowej, w tym Radiu SAR, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20:30. Słuchajcie, a zapomniałem, który dzisiaj jest, 19, 20 czy coś takiego? 19. No wiecie co? No właśnie, dzisiaj to ani Sway, ani Peterka, ani w ogóle Evilów nie będzie, bo ma chyba Piterek urodziny. Wszystkiego najlepszego, 100 lat. Tylko nie wiem czemu nie ma żadnych dedykacji dla niego. No tak, no widocznie stwierdzili, że w wydaniu świątecznym dla niego dedykacji być nie powinno. No właśnie, być może. Ale dlaczego? No ja też, ja nie wiem. A my lecimy dalej w te pędy, w te świąteczne pędy. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, niech Mikołaj w domu zagości. Smashing Pumpkins, Christmas Time. A tak przy okazji, jeżeli słucha mnie Chris, bardzo, bardzo, bardzo proszę o telefon do studia, bądź też wejdź na Ircu, Chris, wejdź na Irca.

I tak sobie tutaj nosimy w tle Jingle Bellsa w wersji technicznej. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way. No właśnie, Jingle Bellsy, kolędy śpiewane były na antenie Radia SAR w piątek. Jak dobrze pamiętam, śpiewać każdy może. Audycja każdy piątek po 20:15. Zachęcam do tej audycji. Czemużby nie, może ja się kiedyś skuszę. W końcu głos mam całkiem niezły, prawda? Dziękuję, że ze mną się zgadzacie. Słuchajcie, no świąt, okres nadszedł czas i bałwana upiec trzeba nam i tak dalej, słuchajcie, śnieg pada, śnieżek pada, no i cóż, no i może bałwanki będziemy lepić już na święta, no zobaczymy, boję się tylko jednej rzeczy, boję się takiej rzeczy, że ten śnieg na przykład we wtorek stopnieje, to by było smutne, ale wtedy cieszmy się, może, bo może w piątek znowu popada i będzie tak akurat przez okres świąteczny. Oby tak było, dlaczegożby nie, w końcu święta bez śniegu to jak radio bez dopisku SAR. Na przykład. Dobra, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Wielu z was znalazło, wierzcie mi. Ale możecie też zadzwonić, na przykład kogoś pozdrowić z serdecznymi życzeniami, z pozdrowieniami i w ogóle. 82626 to jest numer do nas, z akademików, ale z akademika numer 3, 812626 to jest numer do nas, do Radia SAR. Ja jeszcze przypominam, gdyby Chris słyszał nas, bardzo proszę o telefon, właśnie ten 82626, tutaj do nas, do Radyjka, bądź też Chris, wejdź na Irca, to pogadamy sobie, pogadamy. Koncert życzeń, czyli podaj dalej jeszcze pół godzinki, ale niecałe pół godzinki, bo 15 minut i to też może i niecałe trwania ze mną, a później to już będziecie tylko słychać muzyczkę. Pozdrowienia od Jelenia, co Majteczek nie zmienia. No nieźle, dlaczegoż by nie. No i takie pozdrowienia można przesłać właśnie tylko i wyłącznie na antenie Radia SAR. A co teraz? Shaking Stevens, Merry Christmas everyone. No, wszystkiego najlepszego. Jeny, to świąteczne nam się to zrobiło. Już praktycznie do końca mogą być prawie, że same świąteczne kawałki, chociaż nie do końca. Więc Shaking Stevens, Merry Christmas for everyone. I dla kogo i od kogo? No właśnie, dla Asi i Kasi. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Kuna. O, nieźle. Dla Asi i Kasi zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Kuna. Shaking Stevens, Merry Christmas to everyone.

0: dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, o nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my z nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.

Karp ubity. W całym bloku nie ma prądu jak co roku. Więc sąsiedzi niezbyt mili. Żona jęczy, dziecko kwili. Przyjechała straż pożarna, co jak zwykle jest ofiarna. Pogotowie przyjechało, abyś uszedł z tego cały.

0: po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta,
1: idą święta, idą święta.
0: Dziś olejnik uśmiechnięta, a z nią Kuba przy pierniku i rolnicy i malarze.
2: Wszystkiego dobrego.
3: No słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja bym chciał się z wami podzielić pewną refleksją. Otóż wcześniej była piosenka kogo? No ja pewnie, że już czytam Firebirds, trzy życzenia. No nie wiem jak wy, ale zawsze jak słucham tej piosenki, a słucham, staram się jej słuchać zwykle właśnie tylko w okresie świątecznym. Bardzo jakoś tak nostalgicznie ona mnie nastawia. Nie wiem jak was, w każdym razie życzę wam tego, żebyście na przykład sobie wieczorem, jak już usiądziecie po tym wszystkim jedzeniu, piciu, spokojnie w pokoju puścili sobie tą piosenkę wieczorem, najlepiej po godzinie 23, puścili tą piosenkę, usiedli sobie w foteliku albo położyli się w łóżeczku, no i się tam trochę rozmarzyli na temat świąt, po prostu wzbudzili taką sobie refleksję. No dobra, słuchajcie, koncert życzeń, czyli podaj dalej. Ja już niestety muszę lecieć, jeszcze muszę skoczyć na górę w akademiku do Krisa, a później lecę na autobusik, nie, może zdążę na tramwaj i na pociąg. Ja wam puszczę jeszcze parę piosenek. Za chwileczkę będzie Cliff Richard, później będą trzy takie no niezłe utwory, które w tym roku, no powiem szczerze, w tym roku podbiły, że tak powiem, serca wielu ludzi. Będzie to Ozon, Dragostead Dean Day, jej trzeci wymiar, dla mnie masz Styla oraz Iwan i Delfin, jej czarne oczy. Następnie Mietek Fok, ta ostatnia niedziela, bo ta ostatnia niedziela to jest właśnie ta niedziela, dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela i koncert życzeń podaj dalej w tym roku, ostatnia niedziela przed świętami i ostatnia niedziela, tak jak powiedziałem, w roku 2004. Później będzie jeszcze Michał Bajer, pójdźmy wszyscy do stajenki, no i do tej stajenki mam nadzieję pójdziemy, a następnie koncert życzeń, czyli taki dżingielek na koniec, no i później muzyczka i oczywiście faceci na falach, mężczyźni na fali. Słuchajcie, no pozdrawiam serdecznie, życzę ciepłych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Bawcie się dobrze później na Sylwestrze. Niech wam po prostu się spełnią wszystkie fantazje sylwestrowe, które będziecie sobie właśnie przy tym takim, które sobie wymyślicie po prostu. Tak jak powiedziałem, zdrowych, radosnych, spokojnych świąt, również i wesołych, trochę nostalgicznych, no i ciepłych przede wszystkim, jak również białych. No to wszystkiego najlepszego, Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, już się żegnam z wami, ale muzyczka nadal leci, ta muzyczka, którą chcecie. Aha, i jeszcze jedno, pozdrowienia dla wszystkich bluesmenów, niech blues zawsze będzie z wami, Benek, oraz jeszcze jedne pozdrowienia, nie, zaczekajcie z nami, dedykuję ten utwór wszystkim znajomym z Gdyni, a zwłaszcza Chadowi, Pi, Agacie, Madzi i Marii. Miał być Dig for Me, Blinded, postaramy się, żeby to był w następnym wydaniu koncertu życzeń, czyli podaj dalej. Postaramy się, żeby ten kawałek się znalazł. Naprawdę. Poza tym jeszcze pozdrowienia od Busha, po prostu od Busha, dla wszystkich fanów Blinded z Gdyni. Postaramy się, żeby ten kawałek był. No zobaczymy, czy znajdzie się on. Ale to już w przyszłym roku, w 2005 roku pierwsze nasze spotkanie. Zapraszam serdecznie, zapraszam gorąco. Słuchajcie nas. Ja się z wami żegnam. Nam jeszcze raz wszystkiego dobrego i posłuchajcie tych piosenek, naprawdę warto. Cześć i czołem. Zapytacie, skąd się wziąłem? Oczywiście z Radia Sar. Cześć.

Na stre miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Szczerze mówiąc, znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ha. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smy-

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

z psem. Pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

wchodzących w rzekę, znikających w sianie. I rówieśnicy, która mnie ciągała na inne siano, bo jej ciało inne. Znałem do bólu w spiczastych kolanach żytniego ludu na rzecze niewinne.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znów daje w kość, nie zostawaj sam, nie słuchaj.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stonsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,